si zdaje, lekko bliż. Jo, karton albo wrek, a taki porcelan. Odryma cibulka ma tapety parmezan. 5 kilo raku, lebo gypsy, Calvin Klein. Tak, zdarzy to nie szczęście, ale